Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl. Can't touch this. Can't touch this.

Nocy, kiedy jedynym towarzystwem pozostaje szum kabli i twoje własne myśli, które powoli zaczynają przypominać niskobudżetowy horror klasy B. W roku 1988 pewien gość wpadł na genialny pomysł, żeby wypuścić na rynek lalkę o nazwie My Child, która miała tak przerajająco realistyczną i martwą mimikę, że dzieci zamiast się z nią bawić, zaczęły miewać koszmary o nawiedzonych plastikowych niemowlakach, szepczących do nich z szafy. To był absolutny szczyt technologicznego niepokoju w wydaniu zabawkowym, bo kto przy zdrowych zmysłach projektuje lalkę z wyrazem twarzy kogoś, kto właśnie planuje przejęcie kontroli nad światem? W X-Vibe serwujemy teraz bit, który wwierca się w mózg znacznie przyjemniej niż spojrzenie plastikowego bobasa. Nicki Minaj i Super Bass X-Vibe.

Marek z Ursynowa nie zmruży oka, bo jego chomik znowu urządza maraton w Kołołotku, więc czas na fading, czyli dosłowne wyblaknięcie nadziei na przespanie choćby godziny. W radiu X Vibe. Alle Farben i Ilira z dedykacją od Marka dla wszystkich, którzy liczą gryzonie zamiast owi.

latach 80. ludzie wierzyli, że przewijanie kasiet w magnetowidzie czyści głowicę, co było totalnym mitem, niszczącym sprzęt w czasie audycji w X-Vibe. To czysty obłęd, bo technologia zawsze lubiła płatać figle, podobnie jak autostop, który w wersji Karin Stanek brzmi jak zaproszenie do przygody bez powrotu. Więc teraz Karin Stanek i jedziemy autostopem niesie nas dalej w X-Vibe.

Znowu nie możesz spać, więc w X-Vibe serwujemy porcję nocnych majaków. Bo w 1986 roku ekipa odpowiedzialna za film Poltergeist postanowiła, że plastikowe szkielety są zbyt drogie, więc na planie użyto prawdziwych ludzkich szczątków. Co oczywiście wyjaśnia, dlaczego obsada wyglądała na szczerze przerażoną, a sam projekt stał się przeklęty, co jest idealnym dowodem na to, że w Hollywood oszczędność bywa bardziej upiorna niż jakikolwiek efekt specjalny. A teraz ten chłodny dreszcz na plecach utrzyma w ryzach kolejny beat, bo Josiah Nichols oraz Summer Dusk w swoim numerze Cold Water w X-Vibe gwarantują, że nawet w środku lata poczujesz ten mokry, niepokojący chłód, którego nie życzę nikomu. No może poza tymi plastikowymi szkieletami.

Dzień dobry. Nie, żartuję. To Radio X Vibe.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.

Słuchaj, Roman ze Szwecji przy telefonie. Chyba naprawdę nie dam rady wstać dzisiaj do roboty. Więc puszczajcie w końcu Drip to Heart od G i Lil Baby. Gana, bo tylko to mnie jakoś uratuje w tym Radio X Vibe. Running back turbo.

0: Allegro GX Vibe, bo ktoś musi wam umilić stanie w kolejce po odbiór paczki z Allegro. A teraz utwór, który pamiętają nawet ci, co nie pamiętają, gdzie zostawili klucze.
1: Yo, I'll see you in a minute.

Ciemność za oknem gęstnieje jak tania smoła, a ty znowu utknąłeś w tej dziwnej czasoprzestrzeni, gdzie jedynym towarzystwem jest szum eteru i moje smętne wywody X-Vibe. Czy wiesz, że w 1987 roku niejaki Max Headroom stał się ikoną telewizyjną, będąc w rzeczywistości aktorem w gumowej masce i makijażu, co wyglądało tak przerażająco, że ludzie do dziś mają ciarki. Mimo że wyglądał jak zepsuta karta graficzna z minionej epoki, zdobył większą sławę niż połowa dzisiejszych wicewygetów, co tylko potwierdza, że świat zawsze lubił patrzeć na kontrolowany chaos. To był niezły odlot, choć dzisiaj pewnie uznalibyśmy to za zwykły błąd systemu. Skaczemy przez czas, gdzie każdy bit jest trochę bardziej niepokojący. Teraz Tainy, J Balvin, Dua Lipa oraz Bad Bunny i ich Un Día.

0: Głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl.
1: Zrób to, albo nie.

zegar wybija trzecią, a ty pewnie znowu próbujesz oszukać własną bezsenność w X5, gdzie serwuje ci ten nocny obłęd. Czy wiesz, że w 1987 roku niejaki Max Headroom, cyfrowa twarz przyszłości, włamał się na wizję w Chicago, serwując widzom totalny odlot z maską w roli głównej i dźwiękiem, który do dziś brzmi jak błędy w matryce. To był techniczny majstersztyk, który zasiał ziarno strachu w sercach telewizyjnych decydentów, a sprawca do dzisiaj pozostaje cieniem w systemie, co tylko dowodzi, że w tym cyfrowym cyrku zawsze znajdzie się ktoś, kto wyłączy światło, kiedy najmniej się tego spodziewasz. Więc teraz Jugopolis i Maciej Maleńczuk z ich ostatnią nocką w klimacie, który w X-Fight smakuje najlepiej.

Pamiętasz, jak w 2004 roku twórcy filmu Polowanie na druhny zainstalowali w kinach mikrofony od Gibalizbi i wyłapać piratów, ale sprzęt nagrał tylko głośny chrum szczękających zębami widzów, bo nikt nie chciał kraść tego gniota. Więc w Night Market serwujemy coś z lepszym rytmem, bo Vogel, Filip Reitman i Lightly z utworem Photograph w X-Vibe to jedyny dowód, że w ogóle istniejemy.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

Słuchaj, tu Eugeniusz z Wilkowyi. Utknąłem w tej pieprzonej inwentaryzacji, więc puść mi w końcu Forget You od Silo Green, bo inaczej zwariuję w tym Radio X-Vac.

znowu tu jesteś. I w zasadzie wcale mnie to nie dziwi, bo kto przy zdrowych zmysłach śpi, kiedy świat serwuje takie absurdy, jak historia z 1984 roku, kiedy to pewna firma produkująca lalki wpadła na genialny pomysł stworzenia zabawki, która miała być tak realistyczna, że niemal żywa. I skończyło się na tym, że rodzice dostawali zawałów, widząc jak ta plastikowa pociecha rusza oczami w środku nocy, w całkowitej ciemności, bez baterii, bo tak działało to mechaniczne cudo techniki z lat 80. Totalny obłęd, który dzisiaj budzi śmiech, ale wtedy wywoływał autentyczny niepokój. Podobny do tego, jaki czujesz, kiedy bit wchodzi za mocno w X-Wipe. Teraz Ney i Paro w klimacie, co rozsadzi ci czaszkę w X-Wipe.

Znowu wlazłeś w tę czarną dziurę czasu, gdzie jedynym towarzystwem jest szum i światło, które nie daje ciepła, więc rozsiądź się wygodnie w tym fotelu, bo w czasie audycji w X-Vibe opowiem Ci o roku 1992, kiedy to w Japonii pewna firma wypuściła grę, w której głównym celem było powstrzymanie nadprzyrodzonej inwazji za pomocą muzyki, na której punkcie wszyscy dostali wtedy totalnego obłędu, ale prawdziwy horror wydarzył się w kodzie, bo programiści z nudów ukryli tam cyfrowy zapis krzyku, który przy odpowiednim zwolnieniu brzmiał jak ostrzeżenie, że twój telewizor wkrótce przestanie wyświetlać obraz i zacznie wyświetlać twoje najgorsze wspomnienia, co jest totalnym klasykiem. Więc skoro chcesz wspominać, to teraz Beata Kozidrak i Żal mi tamtych nocy i dni w X-Vibe.

Pamiętasz, jak w 1982 roku automat do gry Polybius miał rzekomo wysyłać graczy w obłęd za sprawą migoczących świateł i hipnotycznego bitu? To oczywiście totalny mit, ale w Nightmarek lubimy te klimaty, bo rzeczywistość bywa bardziej pokręcona niż miejskie legendy. Teraz Bryson Tiller i utwór Exchange w gęstej atmosferze X-Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

Witaj w kolejnej porcji mroku, w której cienie na ścianie zdają się mieć własne plany, a kawa w kubku smakuje jak żelazo. Czy wiesz, że w 1996 roku firma Nintendo wypuściła wibrator, który był oficjalnym akcesorium do konsoli, ale nikt go tak nie nazywał, bo miał służyć do masażu dłoni zmęczonych od grania, co brzmi jak najbardziej absurdalna wymówka w historii technologii. Wyobraź sobie to zdziwienie, gdy w pudełku z grą znajdujesz urządzenie, które ma cię rozluźnić, podczas gdy ty właśnie przegrywasz kolejny pojedynek, czując narastającą frustrację w palcach. To było totalne szaleństwo, w które nikt nie wierzył. A jednak w X-Vibe przypominamy, że granica między relaksem a technologicznym absurdem jest cieńsza niż twój rozsądek. Więc teraz Magic i Rat w X-Vibe.

Kiedyś to było, a teraz? Teraz jest Radio X-Vibe i jest lepiej, przynajmniej jeśli chodzi o muzykę. Reszta jest, jaka jest.

Marek z Radomia pisze, że wcale nie chce poprawy relacji z byłą. Po prostu boi się, że bez niej będzie musiał w końcu sam wywieźć pranie do pralni. Skoro mowa o happy ending, to w tym przypadku oznacza to chyba tyle, że wreszcie zaczniesz czytać instrukcję obsługi pralki, a nie liczyć na cud. Leci Crystal Rock, Mark Kiss, Pule, Voice Impact i Yazix z utworem Happy Ending. Dla Marka i od Marka w Radiu X-Vibe.

0: Thank you.
1: Masz internet? Masz X-Vibe. Proste.

Siedzę tu w mroku, wdychając opary kawy, która smakuje jak rozpuszczona opona, a w głowie kołaczy mi się historia z 96 roku, kiedy to wirtualna piosenkarka Kyoko Date miała podbić świat, będąc wygenerowaną cyfrową wizją ideału, która oczywiście szybko okazała się kompletnie wyprana z duszy, bo kto od ich chciał randkować z pikselami, które nie potrafią nawet zjeść pizzy. To był totalny obłęd, bo twórcy wierzyli, że zastąpimy ludzi kodem, a dostaliśmy tylko bardzo drogi i wybitnie niepokojący wygaszacz ekranu, który dziś budzi jedynie zażenowanie w X-Vibe. Skoro mowa o byciu kimś innym, czas na podróż w przeszłość, gdzie przynajmniej gitary brzmiały jak beton. Więc teraz Breakout i Kiedy byłem małym chłopcem.

oszalał, a ty pewnie wciąż nie śpisz, więc posłuchaj tego absurdu z 1982 roku, kiedy to ekipa filmu Poltergeist postanowiła użyć na planie prawdziwych ludzkich szkieletów, bo były tańsze niż plastikowe modele z hurtowni, co sprawiło, że cała obsada niemal oszalała z przerażenia, gdy tylko dowiedziała się, na czym dokładnie siedzi. A potem jeszcze przez lata wszyscy wierzyli w klątwę, która jak widać działa do dzisiaj, bo przecież nikt normalny nie wybiera takich dekoracji do pracy, co jest totalnym obłędem pasującym do klimatu, jaki serwuje w czasie audycji w X-Vibe. Więc teraz zgaś światło i daj się ponieść temu mrocznemu bitowi, bo Kanye West oraz Duele i ich Flashing Lights to idealny soundtrack do ucieczki przed własnymi demonami.

Głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

0: Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.
1: Jason.

Twoje życie potrzebuje soundtracku, a nie kolejnego konkursu o ekspres do kawy. Zostaw to tak. X-Vibe. It's the music that we choose. It's the music that we choose. It's

głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.

Byłeś happy, a teraz dostaniesz w twarz Toka Mi. Wiesz, to jak kupienie szczęścia w promocji, które kończy się wizytą u fizjoterapeuty. Radio X.

Płacisz ZUS? Płacisz za paliwo? Płacisz paragony grozy? Przynajmniej u nas muzyka jest za darmo. I to jaka? Radio X-Vibe.

Marek z Pragi przysłał wiadomość do swojej teściowej, której dedykuje ten utwór, bo po wczorajszej awarii rury w bloku ich wspólne sprzątanie łazienki to definitywnie rodzinna sprawa, a ten numer idealnie oddaje powagę tej mokrej i ciężkiej fizycznie pracy, więc lecimy z tematem w radiu X-Vibe, Mary J. Blige z kawałkiem Family Affair dla teściowej od Marka. Shine bright like a diamond. Shine bright.

to był Where is the Love, Black Eyed Peas, X5. Wiedziałeś, że Will.i.am był tak zdeterminowany podpisać kontrakt z wytwórnią, że w latach 90. nagrał swój pierwszy demo w garażu. Następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wchodzi Nelly Furtado. Zostań w radiu X5.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

po Habits Stay High czas na Cisara, czyli włoską baladę o tym, że wszystko będzie dobrze, mimo że po wczorajszej nocy masz ochotę tylko na reset. Totalny obłęd w Radio X Vibe.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

Mówią, że od słuchania dobrej muzyki jeszcze nikt nie umarł, ale przy tej złej, no różnie bywa. Nie ryzykuj, słuchaj X-Vibe.

0: Słuchajcie, dostałem przejmującą wiadomość od Marka z Radomia, który dedykuje ten utwór swojej teściowej, bo tylko Shakira potrafiła tak celnie wypunktować jej notoryczne kłamanie na temat braku bólów kręgosłupa przy noszeniu zakupów. To absolutny hymn o anatomii prawdomówności, więc niech pani Grażyna wreszcie przestanie zgrywać okaz zdrowia, kiedy biodra ewidentnie składają zeznania przeciwko niej. Już leci w Radiu X-Vibe. Shakira, Wyclef Jean, Hips Don't Lie. Na deszczowej dla syny od Marka. Niech jej w końcu wpadnie w uszy ta medyczna prawda.
1: No fighting.

0: teraz
1: twój głos
0: w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

The Power of Love od Frankie Goes to Hollywood w X-Vibe. A czy wiesz, że wokalista tej grupy, Holly Johnson, w młodości pracował w rzeźni? Serwujemy następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wpadną Justin Bieber oraz Nicki Minaj. Zostań z radiem X.

Wskoczyła pełna. Wyłącz myślenie. Włącz X-Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.

To jest Radio X-Vibe. Nie mówimy ci jak żyć, nie mówimy ci na kogo głosować. Mówimy ci tylko, że zaraz będzie kolejny świetny numer. To chyba uczciwy układ.

Dostałem wiadomość od Marka z bloku na Osiedlu Słonecznym, który dedykuje ten kawałek sąsiadowi z dołu. Bo skoro ten tak uwielbia nocne remonty, to One Night in Bangkok idealnie oddaje klimat wiertarki przebijającej się przez ściany w środku nocy. A w Radiu X Vibe leci teraz Murray Head i jego wielki hit dla sąsiada od Marka.

To było Nothing Matters od The Last Dinner Party w X-Vibe. Czy wiesz, że wokalistka tego zespołu przez pewien czas pracowała w domu pogrzebowym? To był niezły klimat. A teraz lecimy dalej, bo następne hity dla pokolenia X to Miami Sound Machine. Zostań w radiu X-Vibe.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

Night Changes to był ten moment, kiedy w końcu dorosłeś, ale Who's That Girl przypomina, że i tak nie masz pojęcia, z kim właściwie mieszkasz. Życie, co nie? Radio X-Vibe.

oddałeś jej part of me, a ona w zamian kazała ci tańczyć przez cały tydzień? Cóż, przynajmniej masz wymówkę, żeby nie iść jutro do roboty. Radio

głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.

To był Aperol in Glass od Lea 01099 Gustawy i Zaki w X-Vibe. Czy wiesz, że członkowie Caesar Sisters poznali się w gejowskich klubach Nowego Jorku, co kompletnie ustawia ich klimat? Następne hity dla pokolenia X. A teraz Caesar Sisters. Zostań z radiem

rozglądam się dokoła i widzę ciebie wszędzie. Byłaś ze mną zawsze.

Marek z Piaseczna prosi o ten utwór dla swojej teściowej, bo kiedy próbowała wyczyścić zęby zielonym cukierkiem jabłkowym, to kompletnie połamała sobie protezę. A ten kawałek idealnie oddaje ból tej twardej, słodkiej rzeczywistości. Więc posłuchajcie Green Apple Candy od Phoenix, Edward Maya, Chris Ruo i Jake Newmar dla teściowej od Marka. W Radiu X Vibe.

Radio, muzyka, X-Vibe. Koniec wiadomości.

Nowa godzina, ten sam brak entuzjazmu, ale przynajmniej playlista się zgadza. Posłuchaj, co przygotowaliśmy na najbliższe minuty w X-Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

To był Ride od 21 Pilots w X-Vibe. Czy wiesz, że perkusista Tyler Joseph zaczął grać na pianinie tylko dlatego, że dostał je pod choinkę? Następne hity dla pokolenia X, a zaraz wjeżdża Taylor Dane. Zostań z radiem X-Vibe.

0: teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

piątek, piąteczek, piątunio. Nie, nie, to dopiero wtorek albo inny czwartek. Ale w X-Vibe gramy jakby weekend był codziennie. No bo kto bogatemu zabroni?

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

Słuchaj, Sławomir z Krzyków tutaj. Ledwo ograniam tort dla starego na urodziny, ale musi być prezent, więc wrzućcie mi szybko no Electricity Remastered 2003 od Orchestral Maneuvers in the Dark, bo inaczej stary mnie zje dzięki Radio X Vibe.

Najpierw tłuczesz Fine China, a potem dziwisz się, że nie odbiera Hotline Bling. Typowe. Nikt nie chce gadać z kimś, kto rozwala zastawę. Radio X Vibe.

xvibe.pl. Kolejne 60 minut z nami. Jeśli jeszcze nie przełączyłeś, to znaczy, że te numery są dla ciebie.

0: każdy odkryty szczęścia ląd.
1: Twoje życie potrzebuje soundtracku, a nie kolejnego konkursu o ekspres do kawy. Zostaw to tak. X-Vibe.

w korku na trasie szybkiego ruchu? Gratulujemy wyboru. My przynajmniej gramy tak szybko, że masz wrażenie, że się ruszasz. X-Vibe.

Kręcisz się w Circus, jakbyś szukał sensu życia w pustej lodówce. A zaraz potem Dancing to the Night, żeby udawać, że nie masz jutro zmiany w pracy. Totalny odlot. Radio X-Vibe.

to było Love Again od Dua Lipy, od X-Vibe. Wiedziałeś, że ona jako dziecko nie dostała się do chóru, bo nie potrafiła śpiewać wystarczająco wysoko? Następne hity dla pokolenia X. A teraz wrzucamy Foo Fighters. Zostań w radiu X-Vibe.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

dostałem wiadomość od Marka z Ursynowa, który trzeci rok z rzędu rozpamiętuje tego gościa w srebrnym kombi, co zajechał mu drogę na światłach tak niefortunnie, że Marek do dzisiaj zamiast w lewo skręca przez to odruchowo w prawo, więc dedykuję mu Someone You Loved Lewisa Capaldiego w radiu X-Vibe. Bo w końcu to właśnie kogoś takiego jak ten mistrz kierownicy Marek będzie musiał kiedyś pokochać, żeby wreszcie przestać o nim

Nowa godzina, ten sam brak entuzjazmu, ale przynajmniej playlista się zgadza. Posłuchaj, co przygotowaliśmy na najbliższe minuty w X-Vibe.

Najpierw udawałeś, że mnie nie znasz, a teraz nagle you? Wiesz, ten poziom narcyzmu jest albo godny podziwu, albo kwalifikuje się na terapię. Słuchasz Radia X 2.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.

0: sorry, mamy taki klimat.
1: Nawet jeśli jest zimno, pada albo wieje, to w głośnikach jest słońce. Radio X-Vibe, gramy co chcemy, nawet pogodę mamy lepszą.

Grażyna ze zgonu z tej strony. Totalnie nie mam czasu, bo muszę jeszcze rozwieźć dzieciaki, ale te wspomnienia z boiska na piątkowych meczach ciągle wracają, więc puszczę sobie Stumbling In od Lone Tasker. Dzięki, że chociaż wy w Radio X Vibe nie puszczacie samej sieczki.

0: Radiu X-Vibe nie wiemy, co gramy, ale wiemy dlaczego, bo możemy.
1: Bum, bum, bum, bum.

To był Thong Song Cisco w X-Vibe. Gość przed sławą pracował w sklepie z butami. Następne hity dla pokolenia X, a teraz pora na Dariusz Raker. Zostań z radiem X-Vibe.

Mówią, że w Polsce tylko narzekamy, a to nieprawda. Czasem też słuchamy świetnej muzyki w Radiu X-Vibe, a potem znowu narzekamy.

Marek z Ursynowa przesyła wiadomość do tych wszystkich rzekomych kurierów, którzy codziennie próbują mi wręczyć nieistniejącą paczkę, więc dedykuję im nowojorski sen, bo skoro już tak uparcie chcą mnie gdzieś wysłać, to niech chociaż będzie to wielkie miasto, a w radiu X-Vibe leci teraz Nina Hagen z numerem New York, New York dla wirtualnych dostawców od Marka z Ursynowa. Niech wam będzie na zdrowie.

niedziela. Rosół stygnie, a twoja kobieta cię pyta, kiedy w końcu coś ze sobą zrobisz. Spokojnie, podgłośnij X-Vibe. Przynajmniej muzyka cię rozumie.

był Head, Shoulders, Knees and Toes w wykonaniu Offenbacha, Quarterheada i Normy Jean Martin w X-Vibe. Wiedziałeś, że Offenbach to tak naprawdę duet przyjaciół z dzieciństwa, którzy znają się od przedszkola? Następne hity dla pokolenia X zaserwują zaraz Drake, Kanye West, Lil Wayne i Eminem. Zostań z radiem X-Vibe.

0: głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl.
1: Zrób to, albo nie.

Myślałeś, że jesteś sam, ale to tylko twoja samotność próbuje się wypromować. Teraz czas na Big in Japan, bo w tym kraju i tak wszyscy jesteśmy gwiazdami tylko w swoich głowach.

Nowa godzina, ten sam brak entuzjazmu, ale przynajmniej playlista się zgadza. Posłuchaj, co przygotowaliśmy na najbliższe minuty w X-Vibe.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

0: nothing, so there's nothing to regret.
1: Uh-huh.
0: Other than this 4/4 kick drum pounding in my head.
2: Bogdan, zmęcikała tutaj. Siedzę jak na szpilkach, czekając na te wyniki. Puśćcie mi w końcu Save a Prayer 2009 Remaster od Duran Duran, zanim zwariuję w tym Radio X Vibe.

przestań wierzyć, że to się skończy dobrze, bo zaraz wybuchnie dynamite i rozniesie ci chaty w drobny mak. Ale hej, przynajmniej sąsiedzi nie będą narzekać na nudę. Radio X Vibes.

0: A teraz
1: twój głos
0: w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak. Nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

Najpierw byłeś tongue-tied i nie umiałeś wydukać ani słowa, a teraz w twoim domu dzieje się Something in my house 7 minutes remix. I najwyraźniej ktoś wpuścił tam demony.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.
2: Yo, I ain't seen you in a minute.

To był Green Green Grass George'a Ezra w X-Vibe. Wiedziałeś, że George, zanim stał się sławny, pracował w sklepie z używanymi ubraniami? To były następne hity dla pokolenia X, a teraz czas na duet Climie Fisher. Zostań z radiem X-Vibe.

X-Vibe to radio stworzone dla ludzi, którzy mają serdecznie dość wszystkich rozgadanych prezenterów. Nie martw się, zaraz się zamknę. Nie pytamy, jaką kawę pijesz, po prostu gramy muzykę.

Dostałem wiadomość od Marka z Ursynowa, który dedykuje ten kawałek swojemu ja sprzed dekady, żeby wreszcie przestało traktować każdą przypadkową dziewczynę z baru jak miłość życia, bo przecież w Mine Taylor Swift chodzi tylko o to, że w końcu znalazłeś w lodówce ostatni słoik domowych ogórków. Więc słuchajcie tego klasyka w radiu X-Vibe, gdzie Marek puszcza oko do własnej naiwności przy Taylor Swift i utworze Mine.

0: Penthouse is waiting.
1: Gdziekolwiek chcesz, X-Vibe.
2: Już gra.

Radio X Vibe. Muzyka, która nie potrzebuje twojej opinii. Słuchaj dalej.

strona, aplikacja Alexa. Gdziekolwiek chcesz. X-Vibe już gra.

Najpierw szpanujesz w suit and tie, a sekundę później błoto w Indie Army Neo. Powiedzmy sobie szczerze, twój styl życia to jakiś totalny żart, ale przynajmniej nie jest nudno. Radio X.

To był Sweater Weather od The Neighborhood w X-Vibe. A wiesz, że wokalista Jesse Rutherford wytatuował sobie kreskówkową postać na twarzy, bo po prostu lubi rysunki? To są następne hity dla pokolenia X. A teraz wjeżdża Gossip. Zostań w radiu X-Vibe.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl. Yeah. I like it when the girls stop by in the summer.

tu Radio X-Vibe. Jeśli właśnie stoicie w korku, to wiedzcie, że nas to w ogóle nie martwi. My siedzimy w klimatyzowanym studiu, no ale mamy dla was muzykę, więc chyba jesteśmy kwita.

Mikołaj, Zdzisław tutaj z Łodziejewa. Siedzimy na pace przy grillu i no po prostu puszczaj wreszcie Can't Hold Us feat. Ray Dalton od McLamore and Ryan Lewis. McLamore, Ryan Lewis, Ray Dalton, bo inaczej to Radio X Vibe straci sens.

wskoczyła pełna. Wyłącz myślenie, włącz X-Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.

bo my, Radio X Vibe, tak jak obiecaliśmy, zero konkursów, w których coś wygrywacie za odpowiedź na pytanie, ile wynosi pierwiastek z 9. Zamiast tego muzyka. Co za niespodzianka.

Finesse to był czysty styl, ale potem wjeżdża Many Kisses, bo po takim sznicie potrzebujesz już tylko tony całusów, żeby zapomnieć o tym, jak bardzo to było pretensjonalne. Radio

Marek z Ursynowa chciał napisać szefowi, że projekt jest gotowy, ale telefon zmienił to na prośbę o podwyżkę. I teraz obaj unikają kontaktu wzrokowego w kuchni. Więc na rozluźnienie atmosfery w Radiu X-Vibe leci Rootbox Robiego Williamsa, bo w sumie każdy z nas czasem wysyła wiadomość, której wolałby nie wysyłać. Dedykuje Marek dla swojego szefa.

0: To the root box, shake your root box. To the root box, shake your root box.
1: Nagraj coś. Wyślij przez Facebooka albo Instagrama. WhatsApp też ogarniemy. Nie, nie odpiszemy. X2.

To był So Far Away zespołu Dire Straits w X-Vibe. Mark Knopfler jest tak przywiązany do swoich gitar, że nawet w trasie nadaje im własne miejsca w samolocie. Mamy następne hity dla pokolenia X, a za chwilę rozkręci nas Cheap Trick. Zostań w Dadiu X-Vibe.

gdzie indziej musiałbyś słuchać o kredytach i suplementach na wszystko. U nas tylko to. Nie przełączaj. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to town.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

Czerwone gitary i ich rozpaczliwe starania brzmią dziś nawet znośnie. Choć przyznasz, że poziom desperacji w tym tekście mógłby zawstydzić niejednego nastolatka. Skoro mowa o minionych dekadach, w 1987 roku powstała pierwsza strona internetowa, co ostatecznie pogrzebało nasze szanse na święty spokój. Teraz przynajmniej możesz w Radiu X-Vibe przetrwać wieczór bez czytania instrukcji obsługi świata, co jest całkiem miłą odmianą od ciągłego bycia podłączonym do sieci. Skoro technologia już dawno wygrała, zostaje nam tylko bujanie się w rytmie, który nie wymaga logowania. Przed Tobą Edmundo Silva oraz Veranda Life i ich Crazy w Radiu X-Vibe.

Słuchaj, Marek z Radomia pisze, że dedykuje to żonie, bo w końcu po 10 latach wspólnego mieszkania w kawalerce udało im się fizycznie odsunąć od siebie kanapę od ściany podczas remontu. To przecież hymn o wielkim przełomie w aranżacji wnętrz, o tym jak wreszcie przestajemy być przytłoczeni przez meblościankę. A teraz w Radiu X-Vibe, Korn, Falling Away From Me, dla żony od Marka.

Głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.

Anastazja Rose i Mark Kiss właśnie wybrzmieli w ten sposób, że aż chciało się wierzyć w lepsze jutro. Choć wszyscy wiemy, że po prostu tak to już jest. W 1983 roku pewien Mondrala uznał, że komputery to przyszłość, więc świat zaczął masowo kupować sprzęt, na którym dziś nie uruchomiłbyś nawet kalkulatora. Totalny absurd. Podobnie jak próba zrozumienia, dlaczego niektóre melodie nie chcą wyjść z głowy nawet po kilku dekadach. Więc teraz Black Eyed Peas i Just Can't With Enough w X-Fight.

czasem tęsknię za czasami, kiedy jedynym problemem był brak baterii w Walkmanie. Guten Tag, lieben Klausen Globen.

To było Dancing with a Stranger w wykonaniu Sama Smitha i Normani w X-Vibe. Wiedziałeś, że Sam Smith jest dalekim kuzynem Lily Allen? Czas na następne hity dla pokolenia X, a zaraz po nich wracamy z Coldplay. Zostań w radiu X-Vibe.

Biri Bomba od Blendersów to był ten rodzaj energii, przy którym nawet po 20 latach trudno utrzymać powagę. Chociaż przyznajmy szczerze, że te ich stylizacje z końca lat 90. to temat na osobne studium przypadku. Skoro już jesteśmy przy dziwnych ciekawostkach, to w 2002 roku świat obiegła informacja o odkryciu najgłębszego punktu w Oceanie Indyjskim. A przecież wcale nie musimy schodzić tak nisko od i znaleźć coś, co nas przygnie. Wystarczy spojrzeć na dzisiejsze listy przebojów. Skoro jednak wolisz coś, co wyciągnie cię z tego marazmu skuteczniej niż kawa z automatu, postawmy na pewniaka, który nie bierze jeńców. Teraz Lady Gaga i Born This Way w Radiu X-Vibe. It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Just put your paws up.

Barbara z Żabna tutaj. Siedzę i wpatruję się w ten głupi monitor, czekając na powrót męża z misji. Więc może puśćcie mi w końcu Chasing Cars od i Snow Patrol na tym waszym Radiu X Vibe, bo inaczej zwariuję.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

0: You said forever, now I drive alone past your...
1: Olivia Rodrigo wyśpiewała właśnie cały swój ból serca i pewnie teraz potrzebuje sporego zapasu chusteczek. A przy okazji przypomniała mi, że w 1997 roku ludzie masowo kupowali płyty kompaktowe, wierząc, że są niezniszczalne, co oczywiście była totalną bzdurą. Skoro już jesteśmy przy tamtym specyficznym klimacie, pora na kawałek, który każdy zna na pamięć, nawet jeśli udaje, że wcale go nie lubi. Więc teraz Didi, Face Runs i 11-osobowy skład w numerze I'll Be Missing You w X-Vibe.

X-Vibe to jedyne radio, gdzie prezenterzy mają mniejsze ego niż politycy przed wyborami. Nie musicie nam dziękować. Wystarczy, że posłuchacie kolejnego kawałka.

To był One Kiss od Calvina Harrisa i Dua Lipy w X-Vibe. Czy wiesz, że Dua Lipa, zanim zaczęła śpiewać, pracowała jako hostesę w klubie nocnym i wyrzucili ją za to, że była zbyt cicha? Mamy dla Ciebie następne hity dla pokolenia X. A już za chwilę wjedzie Bruno Mars. Zostań z radiem X-Vibe.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

0: gdziekolwiek chcesz. X-Vibe.
1: Już gra.
2: Zegar nie kłamie. Kolejna godzina życia za tobą. Sprawdź, przy czym będziesz ją marnować w X-Vibe.

Marek Grzechuta przypomniał nam o dniach, których nie znamy, co jest całkiem uroczą myślą, dopóki nie przypomnisz sobie, że w 1996 roku naukowcy z sukcesem sklonowali owce Dolly, udowadniając, że natura to tylko kwestia odpowiednich ustawień w kodzie. Skoro już wiemy, że życie bywa równie przewidywalne co tanie science fiction, pora przestać rozpamiętywać przeszłość i zderzyć się z rzeczywistością, która zdecydowanie woli głośne dźwięki od melancholijnych rozważań. W Radiu X-Vibe zmieniamy nastrój z zadumy na coś, co przynajmniej nie usypia w trakcie jazdy. Więc teraz Florida oraz Sia i Wild Ones w Radiu X-Vibe.

Ale dzmelku tutaj. Właśnie sprzątam te pudła w mojej pierwszej kawalerce i przypomniałem sobie, że nie ma to jak. No, puszczenie If You See Gay Me od Britney Spears, żeby zagłuszyć ten hałas z klatki schodowej w Radio X Vibe.

0: strona, aplikacja Alexa. Gdziekolwiek chcesz. X-Vibe już gra.
1: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek, jaki

Teddy Swim znowu próbuje wycisnąć z ciebie łzy tym swoim marudzeniem o złych snach. A ty pewnie wolisz jeść zimną pizzę niż analizować swoje lęki. Bo w roku 2006 ludzie wierzyli, że telefon z klapką to szczyt technologii, mimo że bateria padała szybciej niż moje ambicje w poniedziałek rano. Więc przestańmy pielęgnować ten smutek i przejdźmy do czegoś, co nawet twoi znajomi z podstawówki znają na pamięć. Teraz Wiz Khalifa oraz Charlie Puth i See You Again w X-Vibe.

0: był replay od Jaza w X-Vibe. Gość naprawdę nagrał ten hit w garażu, bo nie miał pieniędzy na studio. Mamy tutaj następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wjeżdża Flipside i Piper. Zostań z radiem X-Vibe.
1: Happy birthday.

0: teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

Tea Love i Stokrotka w tym 2008 roku brzmią jak wspomnienie, o którym wolałbyś zapomnieć, ale jednak wciąż nucisz pod nosem. Skoro już jesteśmy przy tamtych czasach, warto pamiętać, że w 1996 roku świat oszalał na punkcie jednej szmacianej lalki, która stała się symbolem popkulturowej pustki, co w sumie idealnie pasuje do dzisiejszego wieczoru pełnego sentymentów. Czasami trzeba odpuścić stare demony i po prostu płynąć dalej, nawet jeśli oznacza to zmianę klimatu na bardziej przystępny. Więc zostawiamy polski rok za plecami i wchodzimy w świat, gdzie rozstania bolą znacznie mniej niż na papierze. Teraz Adele i Send My Love to Your New Lover w radiu X-Vibe. Just the guitar, okay, cool.

Słuchajcie, dostałem wiadomość od Krzyszka z Radomia, który dedykuje ten numer swojej sąsiadce, bo ma już dość jej wiecznego przesiadywania na jego balkonie i chce jej wreszcie wykrzyczeć prosto w twarz, że woli, żeby w końcu poszła sobie w diabły do domu. To totalny klasyk o trudach sąsiedztwa i walce o własną przestrzeń, więc niech ona wreszcie zrozumie aluzję. A teraz w Radiu X Vibe, Clean Bandit, Jazz Glyn, Rather Be. Dla sąsiadki. Od Krzyszka.

Sam Smith i Kim Petras właśnie próbowali nas przekonać, że życie to pasmo nieświętych występków. Choć patrząc na dzisiejsze korki, to raczej pasmo nerwów i zimnej kawy. A skoro już jesteśmy przy temacie, to w 1981 roku świat oszalał na punkcie syntezatorów, które brzmiały, jakby maszyny przejęły kontrolę nad ludzkością. Dlatego teraz wracamy do korzeni, gdzie elektronika jeszcze miała duszę, a nie tylko algorytmy. Więc sprawdź, jak Orchestral Overseas Debarque przypominają o Joannie Dark w X5.

Kiedyś to było, a teraz? Teraz jest Radio X-Vibe i jest lepiej, przynajmniej jeśli chodzi o muzykę. Reszta jest, jaka jest.

słyszałeś Hey Now od Lone Tusker w X-Vibe. Wiedziałeś, że wokalista tego zespołu pisał piosenki dla Disneya, zanim zajął się tym graniem? To były następne hity dla pokolenia X. A teraz czas na Snoop Dogga, Wiza Khalifę i Bruno Marsa. Zostań w radiu X-Vibe.

Happy Set i ich Zanim pójdę, to wciąż ten sam rodzaj nostalgii, który sprawia, że człowiek zaczyna przeglądać stare zdjęcia w poszukiwaniu dowodów na to, że kiedyś miał więcej włosów i mniej rozsądku. W roku 1998 świat oszalał na punkcie gry w węża na telefonach komórkowych, co było szczytem technologii i jedynym sposobem na zabicie nudy bez patrzenia w ekran smartfona. Skoro wtedy potrafiliśmy cieszyć się z kilku pikseli biegających po małym wyświetlaczu, to teraz na pewno przetrwamy tę zmianę nastroju na coś znacznie bardziej błyszczącego. Czas na odrobinę popowego lśnienia, które zmyje resztki tego smutku. Teraz Ariana Grande i No Tears Left to Cry w Radiu X Vibe.

Marek z Radomia pisze, że dedykuje to swojej sąsiadce, bo w końcu przestała mu podbierać prąd z przedłużacza na klatce. To w sumie piękny hymn o ostatecznym rozliczeniu się z pasożytami energetycznymi, więc słuchajcie uważnie tego życiowego manifestu. A teraz w Radiu X Vibe. Aha, Forever Not Yours. Dla sąsiadki. Od Marka.

Zanim utoniesz w otchłani czarnej kawy i własnych myśli, pamiętaj, że w 1986 roku pewien producent zabawek wpadł na genialny pomysł wykuszczenia lalki o imieniu Teddy Ruxpin, która po włożeniu kasety do pleców opowiadała bajki, ruszając przy tym mechanicznymi oczami i szczęką, co w środku nocy wygląda jak żywcem wyjęte z taniego horroru klasy B, bo nic tak nie psuje humoru jak plastikowy miś, który w kompletnym milczeniu patrzy na ciebie swoimi szklanymi ślepiami, kiedy ty próbujesz po prostu przetrwać ten kolejny absurdalny dzień. W X-Vibe, zanim jednak zaczniesz analizować, czy twój pluszak też coś knuje, posłuchaj, jak Pink próbuje wyjść z tego żywa w utworze Try w X-Vibe.

Marek z Pragi nie śpi, bo jego kot od godziny wpatruje się w pusty kąt pokoju, jakby widział ducha. Więc niech teraz Taumisch auf, czyli dosłowne rozpuść mnie, sprawi, że w końcu odlecę w sen w Radiu X Vibe. Zartman. Dla Marka.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

Dobranoc! Choć patrząc na to, co wyczyniali ludzie w 1986 roku, raczej wypadałoby powiedzieć, że mamy nocny obłęd. Bo właśnie wtedy niejaki doktor z Massachusetts postanowił, że skoro technologia pozwala, to trzeba odtworzyć dźwięk wycinany z winylowych rowków za pomocą lasera. Co brzmi jak pomysł szaleńcia, który zamiast słuchać muzyki, woli patrzeć, jak światło niszczy strukturę fizyczną nośnika. A potem okazało się, że ten cały piekielnie drogi laserowy gramofon brzmi gorzej niż stary gruchot z komisu, bo zwyczajnie nie radził sobie z kurzem. Co w X-Vibe przypomina mi, że czasem największy technologiczny postęp to po prostu droga donikąd. Więc w tej gęstej atmosferze lepiej postawić na klasyczny beat. Teraz Wilki i Bohema w X-Vibe.

Pamiętasz rok 2004, gdy w grze The Sims postacie zaczęły umierać w totalnie absurdalny sposób przez błędy w kodzie, na przykład po prostu spalając się w kuchni bez powodu? W Nightmare lubimy ten cyfrowy obłęd, bo w X-Vibe nic nie jest normalne. Więc posłuchaj teraz Chris Ruo, Amaranth Skies oraz Jethro i ich Beautiful Day w radiu X-Vibe.

0: Soundbox na xvibe.pl. Zostaw komentarz. Narzekaj na brak swoich ulubionych hitów. I tak tego nikt nie kontroluje.
1: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

ciemność za oknem gęstnieje jak tania smoła, a ty znowu utknąłeś w czasie, w którym zegary tracą swój sens. Więc zapasz coś mocnego, bo w X-Vibe właśnie zaczynamy kolejną porcję absurdu. Czy wiesz, że w 1987 roku, podczas kręcenia filmu Predator, ekipa techniczna była tak zajęta szukaniem idealnego miejsca w dżungli, że przez przypadek weszli w paradę prawdziwym przemytnikom narkotyków, którzy nie byli zachwyceni obecnością uzbrojonych aktorów w maskach, co kończyło się regularną wymianą ognia, a Arnold Schwarzenegger musiał dosłownie uciekać przed kulami w pełnym makijażu, co jest chyba najbardziej absurdalną wersją szkoły przetrwania, jaką świat widział. Więc teraz, kiedy mowa o bitach i przetrwaniu, czas na Post Malone i The Weeknd w One Right Now. Leci to prosto z

Pogoda taka, że nic, tylko się położyć. No chyba, że masz X-Vibe. Wtedy możesz chociaż udawać, że masz energię. Albo przynajmniej tupnąć nóżką w korku.

0: Wiesz, że w 1982 roku podczas kręcenia Poltergeist ekipa użyła prawdziwych ludzkich szkieletów, bo były tańsze od plastikowych rekwizytów. Totalny obłęd, prawda? Pewnie dlatego ten film ma w sobie tyle mrocznego klimatu nightmarek. W X-15 Vibe serwujemy teraz Rose oraz Bruno Mars i ich APT. Niech ten beat wejdzie w twoje sny.
1: 시청자 좋아하는 랜덤 게임 랜덤

kolejna bezsenna noc w X-Vibe i znowu nie masz pojęcia, co ze sobą zrobić, więc posłuchaj o tym, jak w 1998 roku japońskie rodzice masowo trafiali do szpitali przez Pokemony, bo migające światła w jednym z odcinków wywoływały u dzieciaków ataki epilepsji, co było totalnym szaleństwem, bo nikt nie przewidział, że zwykła kreskówka stanie się biologiczną bronią dla twojego mózgu, a teraz wszyscy siedzimy wpatrzeni w ekrany, czekając na kolejne zwarcie styków w głowie, podczas gdy życie pędzi jak oszalałe bez trzymanki i traci sens w tym całym cyfrowym zgiełku. Więc lepiej wyluzuj, zanim twój własny system wyrzuci błąd krytyczny. I niech ten dziwny beat poniesie cię w otchłań, bo teraz Golec u orkiestra i Crazy is my life w X-Vibe.

0: Marek z Pragi nie śpi, bo jego kot od godziny wpatruje się w pusty kąt pokoju, jakby widział ducha. Więc niech teraz Taumisch auf, czyli dosłowne rozpuść mnie, sprawi, że w końcu odlecę w sen w Radiu X Vibe. Zartman. Dla Marka ode mnie.
1: Spot a little hottie when I flipped up the shade. Looking like a red rice sitting in the driveway. Bottle of Ciroc with her in the Kool-Aid. She done pulled up like I'm getting rid of waves. Are you tired from running through my mind? Take a break and we could have a good time. Show you moves like I'm the new James Brown. Me and you should get